zvino zvinorwadza kurasikirwa nehama. Especially mukadzi nemurume panguva imwe chete nemwana.

chaifungwa kuti pamwe pachapfuura chibayo mukuzuwa pamwe pakangopudarika wiki nero ndikadzigoendesi vhikita zvikadzina pita najohani iwe inzwa nyaya yacho.

0: chako abva ndokwakure manje. Andaka kuwana kwachona. Tikafamba nzendo tichinorora, tikauya newe ndikabvumidzwa kugara newe. Tikagara teze. Tikakakavadzana tikaitsana naro. Tikambogurova iwe. Ukachema, ukadhusera mwamuzi. Ukabondiruma iwe. Ukambotiza ukaenda kwa tete vako. Ukadzoka futi. Nanhasi tiri tese vana vedu vakura.
1: Nekuvara.
0: Nakidzi here izvo takaita. Funga makore ndaishanda kuindustry ayaya. Ndikambo transfer wendikendezwa kwaBulawayo. Tikanoroja kupumula. Tiri teze. Pandaka promotiwe kuenda kuHarare. Wakange uripo. Tikati mwana wedu umwe futi. Uona patiri nhasino takavaka imba dzeimba yedu. Tane mbudzi dzedu nemombe dzedu. Vamwe tatove nevazukuru, vamwe tatove nemakwasha. Makange makore rudo.
1: Una vana vedu vakura iwe.
0: Ah, so sweet, yeah.
1: Una tavane budzi jena tiritese.
0: Fudzi ngwe.

kwainzwa kamhindo yacho handiwo kwangoshanda chete zvezvido kufambira uchifamba zvakuone marori uchimhanya zvakuone chingwa uchibata nepapo nepapo sezvinoita dzekuru wangu vakomana vanomhanya negonyeti munodhumu zvekuti ukavaona vakananga zvavo paroda paka vanenge vakatobaika baiwa aiwa vakomana maswera seiko soko zviri kufamba seiko paroda apo ndine chokwadi chekuti maswera zvakanaka daika vamusaigwa mamboswera seiko parodi ipapa mamboswera seiko raiva mutsengerere zviri kufamba seiko captain